The Rolling Stones. Dżujatna czysto dwaja sześćdziesiąt lat założona skupina je popromiszcze najstarsza jeszcze aktywnie skutkująca. Tych niekrenesz. Zjewiszcza kajś upada 64 lat stejaczy romadze. Światło.

David Kmelik a Rodzic Rado Show Toto Storio chceme dále verčeć. Dalsze kurwy w wiecznym serialu Nydom. Po sledovacej štučce 7 po 7.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Jak da przyjdziecie rano doszle? Pieszy, z busom, albo znano z kolesom? Jeli świkniecie się na koleso? Je najpożdziejszo nitko na czasu za so raz świecu przeladać. Nie była jak rocze, rano je czma, a pretacz smie koleso na drogu, maja so niekotre wice w obkieć bołać. Što cyle dokładnie? To powiedałam dżęca rano na podziwieczyś?
1: Dunda!

0: Towarstwo Muzeja Stara Poprjancarnia we Wóspoku pyta česnohamskich pomocnikov za svoje dzieło. One organizuje a wiedzie muzej przy Tohoszczu. Je to jeden z najstarszych domów miasta Wóspok. Prawidłownie organizuje towarstwo między im zaradowania a wiedzenia. Nitko pytaja ludzi za wszelakore nadawki a miestna. Na przykład za biuro, odliczenia z pichwanskich pieniędzy, z jawnostne dzieło, wiedzenia albo zaradowania. Stara Poprjancarnia bu 1617 natwarjena a poprancario w niej hač do 1937 bydlachu a dziełachu. 1941 dari posledni z nich do miestu, kotryż jun do muzeja przetwori. A to bych o nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetnej stronie, aby nasze app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: A tu czas nie, gdyż budyczenie z oknom, lada mnie szyre, ale też słońce sojens pokaza, może lepak dominuje, żywe slebro zaleza hać na niekak 22 stopniu. Jutce podobnie, ale z dziela są jednotliwe świele możne, słońce pak też widzimy, troszkę kwodniejsza jutce budzie.
2: Wysyjca policja spieszność czmiery tam z tej byskacz na smier leno. Dole nam słucharuny przyzywio utrumny dżaksata, jeli też wam niedzie nieszta napadnia, bo na utro byliži potom zazwończe Mateja pod budyskim czisłom 7400, kiba zo z nami czetujecze 4 po na po 8.
1: Serbski rozwóz.

My jubijemy, co wy nie kupamy, wodzie na nie jeżdża, mili na nie co z nie kurdża. Oratorii pokaza na mnohostronskie ważne, kotu rolu woda w naszym średnim żywinu ma, a hućpnie klinczy to kietro szelakore.

Czasaczpo z mycie dżęca rano zaje, sem wam hierzo powiedała, że chce w Lipsku roboto dżęca cyle samostatnie waricz. Wiercać sztornacze pojedzą my z nimi wegane, a te sztajke, ki su bule takie tuczne, szo ma być szitko bez pomocy człowieka. W nowym robotorowym hostczęcu przy Lipszczanskim wonym dworniszczu, gdzie się wiele ludzi popuczu. Kiż dre hakle haj, przychodnu sredu, to oficjalnie też woptacz, smierdza ale dżęsa, kaj prajne tun roboto hiżopłonie energie pobieży. Kaj prajne, sztornacze jedzu, steja najpredaraz na karcze, mierzni mi też solotie, szelaka pasta, po takim nudle, hacz k azijskim jedzam. Tun hosć, kisz tam je, a se niszto uprosy, tun wuzwoli si przy takim tak menuanym touchpadze, touchpad, to je kajš taký moký kompjútor, tam stvočíš po promienu se spostom hore, štož chce mieč a potom robotor so dodživada a šitko celé čerstve spšiotuje. Za 2-6 menšinu je šitko hotvo, rozvoží Florian Schneider, kýže si to vumysliu a po jeho zvúach je to prini taký hostčenc v Nímsky, v kotrimž po takým robotor čerstve jedže bez čujskej pomoci spšiotuje. Hosto moža tutemu kuchore, tutemu robotore zašlencu tež přidželi přiladovač, a to najlepše, robotor stará so tež vo vopokvane, zarumuje vopokovansku mašinu a ju tež zaso vurumuje. Kak a hač tole funguje, to dobil si svět vobladač.

0: Tož se že, co vas vojba zabli dom a snieda, a tož samo voka, džet a susodža svoje vuši nastaje a potom vopita na sapskim rozvosu Dundak.
1: Dundak!
2: Dobranje, Hanna!
3: Hej, Bettina! Zitla se popu čukajš raketa, se ekstra tvoj kolesa uradiva.
2: Prawie spoznała, sem se czera raz kwilezała, a kusk polirowała.
3: Ja, lebo skończne akuły, pod zwiece zase raz przytyknąć. Ja su dawno prózne.
2: To je woprodzie ważne, wo sebie wiezo, gdyż jedziesz wieczo z rajka niższa do mojej, albo rano za dośle. Predehacz se z ekspertu obladamy, kajke ma wiesce koleso wupadacz, jako prynie niekotre fakty wokół kolesa.
3: Koleso by, kaž dženca tajke, za małe dzieci.
2: Przed wiatce hač 200 letami tobie, a prynie koleso nie miješe ani pedale, do kotruž můžeš deptač. Karl Freiherr von Drey je tak menovanu biehansku mašinu vunamakau. Tak rec koleso, na kotrumž sedziš a so z nohomaj odstokuješ.
3: Potom dješe vysoko horje.
2: Prynie kolesa s pedalemi miechu mienujcy hoberske prydnie a menšie zadnie koleso. Zobychu so ľudžo na nie švyknuć, abo tež za so dele zaliesť šmuli, dobiachu ketro vušikni byč a se neskyrie rybl stajíč.
3: Bude to za koleso najvážnejšie.
2: Na spočiatku miechu kolesa vobruče z dreva, abo samo železa, a pučenie biechu zdauna tajke rune kež dženca. To sú so kolesovario najskerie bolje časli, ač mirne kulejo jeli. To je so zminivo, ako je 1808 a 1810. John Boyd Dunlop irský na ideju přišu, čvak gumia zač a jún s povetrom napilnič. Tak sú moderne gumijove vobruče nastali, a s tým bu kolesovanie džin a vobľubovaniše.
3: To s nepovetrom na vobručach je taká vec. Super vuna makanka, ale des a des ty byš je naklumpač. Ani cieneš to. Što slušaj tomu, co se

0: emergenca je wiste kolesowanie. Jeli chodzicie do zakładnie szule, a jedziecie z kolesem do szule, potem wiecie, co trzeba cię ekstra dolność starszył k kolesowaniu. W czwartym letniku je potem oficjalne kolesowarskie wykupanie. A tam se si ty dojewa, Bettina.
1: Hej, a tam kamien zu blisko Litaniša, tam je opravdje taki mały mini-parkour, ki šupada gdzieś takie małe miesto, a tam su lute kolesa sprzyjotowane, a na nich dzieci tu jeżdża, zuczuja, krzyżowa niša, jak so przy cebras musz se zadżażić, a tak dalej. Hej, a tu wosrieć dzieci z tej policaj Andrzej Kobo, toż to jeho hižo znaja, a on może z dziećimi tu też maczoszczynę, serbszczynę, šo wobryczeć, a si šitko dere woblada. Dobre ranie, knieže Kobora.
2: Dobre ranie.
1: Knieže Kobora, cała skupina dzieci je dżęca z Rajbic przyjęła. W czwartym letniku je to naredzie, zoso kolesowaniu jeszcze raz tak prawie wukmanież. Najwiacej z dzieci, šako hižo pistolarski starobie, nauknu kolesować, ale przyjuszym je potom, gdy so do łopka da podasz, jara ważne, zo wszelakie wiece wopkiedźbujesz. Što da su te najważniejsze wiece, kiż dzieciom tu napuć dacie?
2: Azo cele ważne wiece, zo je kolesu szitko to, što już tam słysza. No.
1: A to je na przykład?
2: Cele ważne wiece, svieca, runienike, też budzie rano, gdyż rano dlije czma, a wieczo zajeszo czma, prytna svieca w białej barbie, zadna svieca czerwona. Potem reflektory są wiedzą cele ważne w kolesach, prytku a zade. Albo gdyż tak mianowane kocze w oczy nie masz, potem dobita w obrócz mieć taką smuszku, kiedyś reflektuje. Pedale dobia reflektory mieć. Bożdzi dwa są wiedzą ważne. No, prytku jedne bożdzi dwa, a za zadne koleso jedne bożdzi dwa. A wiezo też jen klinkacz słysza tomu. Haj, a wiezo je trzeba też prytku jeszcze jen reflektor, nic jen jeszcze lampa, a zade runie tak jeszcze jen czerwony reflektor, kiż do zade reflektuje.
1: Gdyż je wasze koleso potom wiste, potom może so też napuć doszle na przykład podać?
0: Ja jedę w Ocianan doszle do Rabic.
3: Ja jedę też kolesom, ja budu w Różincze, a jedę też do Rabic doszle.
4: Also ja jedę w od Szunowa, druga z kolesom, ale najwyższy z busem do Rabic.
5: Ja jedę druga z, also ja jedę druga z kolesom do szule, od Szunowa do Rabic.
1: Przyjuszym też na wsach, co jedne haczytko, Kościca, Rajbica, Radwoju doszli chodzić, albo im też Budyszynie, albo Kamiencu, Płacza, Szudzie, Samsne, Prawidła. Co da są tam te najważniejsze?
2: Prawidła są wiedzą Szudzie, Samsne, do Trichy, acz na wiesce, albo we mieście. Gdzie się kodnik, dorobia dzieci, hacz to 8 lat, też kodnik używać. No, a hacz to 10 lat, smiedzia na kodniku jeć. Gdzieś wiedzą, że kodnik nie je, tam doby se napučujeć. A tam je pon ważne, za tym kolesowa po możności tak daleko, kajż można naprawo jedzie. Dalsze prawidło za kolesowariu kolesowarskie puczyki, tam gdzie są kolesowarskie puczyki, a te se znamią tak opisane, tam doby se wiedzą też kolesowarskie puczyk używać. To też te doroszczyne trudy nie wiedzą.
1: A propos doroszczeni, praszenie z Lipska, tam szak jaro wiele kolesowariu jeździ, ale wiele wiac wopkada. Acz tu w serbskim kraju, przyjuszym praszenie, jeli masz mniejsze dziecko, tak rec pod 8 litami, smysz pon też jako mać albo nan sobą na tym kodniku jeć?
2: No je, to smysz. Tu doroszczeni, kiedyś te dziecko przewodzie, smie wiedzą też na kodniku sobą jeć.
1: Što je potom najvažnije što s dječom opravdje spitaći išće jara jara subu dać?
2: Aspekt vistota. Cilo važnije je vjezo za u osebi dječi tiš navodniki noša. Na to bi se dobijala za stron starši u kječbovač.
1: To najvažnije pravidva smo po takim si dorečeli navodnik navovu přecorine kječbovač pri ših situacijah. Šta voju po kneza Kobora a po ti kolegine a tak naukne, či što vošen do to samo ti nešte tak vidjeli znači da bim kječbovač?
4: Nekotre triks a kaže s tem Also das war so ein Tag, gehst mal jetzt hin, mal brauchst du schon nicht so viel gehen, das ist ein Tag.
1: Nachschickwart, statt den nächsten Jahren wieder, was du ja die Jahre nachbinatze, die sind da ja nach oben.
3: So, du bist in der Sabotschatku, in Leoruku, so die Krippe da schien, ich hab dann da so die Ladert, hab dann hier Handzeichen da, ab wann ich muss los hier.
1: Stoppe Satte bin nur?
3: Ja, so im Nabokno, so du, hi, das Name ist gar. Katharika, ja, sagt schon, jen da treiber.
1: Punjelu, Jessa, Jitschi, potom do Pruvania, Pscheju, potekim toi, a potom Sida, Koleswarski Pass, potom muža cele oficialne, tisch bez duonosche, Starscheju, do Schule jezdzić, lube Jitschi, utomne Jack, toi, za Punjelu, Boże me praje Dundak.
6: Boże me Dundako!
0: To jest na unikamie dobre hesło. Wieszcze, wacim leczu? Po przyszłej hudźbie wracimy koleso zboża.

Podeska mieszczanska hala krona steje się po takim kalsze prederunie pojeszczach zwyszeli czera cylewe zmysle wulgotneje wody swietne oratorii. Miesze z nimale sto sobą skutkować mi swoju pra premieru a Matej Dziswok by podla.

My ju pijemy, sobie nie kupamy, wodzie na nie jeżdża, mili na nie są z nie kłodża. Oratorii pokaza na mnohostronskie maszne, kotu rolu woda w naszym średnim żywinu ma, a hućpnie klinczy to ketro szelakore.